0: A jako przyjdzie się Katka tu z dury mi do usłowanskiej równości, mnie się dam tajki, bęgor k zajeniu, usłowania, bęgor ryka tylko kajesz. Prawy hit.
1: Krasny tytuł.
0: A to zawieszczenie by posleni dżęca, kotre serbskie spiewy was przy niechodzince oczakuję wam. Potem nidom przeradzu, najpierw pak przeradzi Katka nam na kotre bęgor temy, smiecie się dżęca weselić.
1: Dobre ranie. Hej, dżęca, to chcemy z wami najpierw raz rano hiżo dłożka hić, a to z pieskoczikom tu może mianujcie dokładnie na dżyn. Dżęca, cice czy lit serbscy, przed cice czy litami potekim jest to prynia serbska epizoda pieskoczika wusyłała, jak kto te temy rozprawia nam za hodzinu Matej Čisvauk. W narodnych mienčinach a mikrocenzus su poriči dženca Janek Voče, što už z vás je taký mikrocenzus hižo raz dobia vupelnič, so na nim vopčili potekim tutých letach. Tomu je zavešte napadlo, zo pod rubriku Kotri riči, kotru rič, so podľa vás doma riči, nemôžete serbštinu vúzvolič. Čo láto tak je a hač sa to snadno brzo zmini, vo tem potekim pola nás viac. A potom chceme viezo hište pola noč do čerošho vúsovania Rádia Zadkule. Moji redaktorojo a redaktorky však sú sa s vúmiostvom zabierali.
0: Tak potekim ľadajú na tému za dži, za modosnoch a za dorosčenoch na kúžde pat, nešto podľa k tomu viezo hište to išto viace a viezo serbská hudba, kotru slyšíme plně hodiny, slyšíte nedá.

na wokim da tu křesťan Mönk zpěva, nađe o mě nic o lékařích. A propos lékařů, včera startovaše Sakske za 48 přichodných medicínokov a medicínariov studij přes kvotu lékařů na kraju. A první raz je z toho tež 8 miestno za přichodné zubné lékařky a zubných lékařů podľa studia Lipsku, Drežanach abo Kamenice. Modell funguje takle. Studijne miestna rozdziela so zvonka normalnije NC po takim numerus clausus procedure. Pono tomu zawiazaja so studovace, pozdišo tamdziewacz, gdzieś su lekario vo sebe nus netrebni po takim we wiesnych končinach, kotrž nisu dosť dere zastarane, abo vo toho vorožene so přichodze nisu tak dere zastarane. Pola lekario nause, že po zakončeniu studia was najmniejsza 10 lat dzieła wosce w takich regionach. Za nową kwotę krajnych zubnych lekarzów płaci podobny princip. Kwotę lekarzów na kraju mają w Sakske od zimskiego semestra 2022-2023 a miastem studiuje przez nią 174 ludzi. Ministerka za zdrowotnictwo Petra Köpping mianuje to ważny przynosk k medycyńskiemu zastaraniu z boka wielkich miastów. A štúž ma model za zajímavé príchodné požadanské kôr. Za kletuši zimský semestr štartuje hižo 5. januára a beží potom až do konca februára.

Ach, nicht gar geil, Spreine. Bockiwe. Neipe de Ras, Bockio, Sa, Prosninske, Dzieci. Wojewódzkie Muzeum Maja Prozinski poskit, tam nerczy sojenca wod przypodnia jeni, szitko koło wokoło sotowienia lodu, gajż su to za czas naszych pra wokół czynieli. Za jutrzyszu sredu tu pala nas żaden termin nie stej, ale czwórtk zaso wod jeni możecie so z swoimi dziećmi tam podać. A to ponże wo breczku, jak przyjdzie jabłkowa breczka ze sztoma do plesze. Dżęca przypodniu, nie, nic przypodniu, po podniu pieczyć przedstawia Koczebuskim Serbskim Domie nową delnosarbską antologię, kiedy się ludowe nakładnictwo domowina wydało to po takiej mniejnike. Pokił za dzieci, ale za dorosłych, aby tutaj antologii powiedział w osobnacze autorku a autoru o swoich swojbach, swojbnych dopomnienkach a cele rozdzielnych serbskich żywieńskich buczach. Dżęca wieczor zędzie so w sedmich w Drieżdżanach towarstwo Stupdalek swojej letniej wony zromadziznie a to w równościach serbskiej dniowej skupiny na czeskiej hasy 27, to je Drieżdżanskim Nowym Mieście, a tam są mimo członów też dalsi zajmowani a podpieraczeljo przeproszeni dżęca wieczor sedmich. Jutze smeja od 1 do 5 w klosztorskiej zarodzie klosztra Marijina Wjezda w Pančicach Kukowie nazemski swojbny dzień z paslenjom wiedu o rybach, samocznienymi pomijami, hacaniom alpaku a wszelakimi dalszymi akcjami k sobuczynienu.

0: a niecko poladamy do dżęsniejszego wudacza sakskich nowinów, tam, gdzie mierzdrujemy o przychod honiowużyjskich kliników Biskupicach. Kotre poskytki mają się utwarzyć, o tym rozprawia nam Katka.
1: Wodczym, co dżęsa rano rieczy, a to czytamy w nowinach.
2: Honiowużyjskie kliniki chcą swój medycyniski poskytk w Biskupicach rozszerzyć. Kiedyś sakskie nowiny lokalnym dzielu rozprawia są miejscowym planowane paliatywna stacja, wutwar kardiologii, a ambulantne strotniski a operacyjski centrum. Też ortopedyjska chirurgia a sportowa medycyna Matysu Skrucic. Prynie zmieny są też, że tu endoskopia była modernizowana, mimo toho poskyczyła od junia ambulantne szpilowanie żółtka. Też natwór kliniki za geriatriu jest o zaju. Mimo toho prója honiowużyjskie kliniki, hacz chodzą so przychodnie, przychodzą też operacyjski roboter przy operacjach kolena a riapa zasadzić. Jednaczel Jörg Scharfenberg przedstawi wszystkie tute plany przy zajszym posiedzeniu Mieszczanskiej Rady. Najebacz czeskich strołotnisko-politickich wymienieniu w ostatnie przedłużacze przy swojej medycyniskiej strategii 2030, jak to mianuje, też gospodarstwo jest położenie polepszyło, deficyt w obiu steniszczu honiowużyjskich kliników Biskupice a budyżim potekim spadnie w odniedzie 3,4 miliona euro w lecie 2024 na loni niedzie 1,1 milion euro. Gdy są jednotliwe przedłużacze a idee, paliatywna stacja, wutwar kardiologii albo ambulantne OP-centrum z Woprowdża, to jeszcze nie jest jasne, dalsze nadrobności pak czytacze w dżęsniejszym wudaczu sakskich nowinów.

Kak husto, wyprpom hisce list napisace a spustu scelece. Ja so na svoj zajšve raz z pravne prajnje zcova dopomnič nemožu, kiba nekakke dokumente korobne kase, aber tak, ale to so šako husto, de vod tute je zapvači. Znajmenša mowa to vod januara jasne drosche bitch. Zwerskova sečova agentura chce nemske pustče dovolič porto za privatniku přeresku vo 20,5% zvyšič. To klinči najprve raz horrentne, ale byli poštata tak přesadživa, by standardny list miesto 5 a 20% potom přichodnie niedže 1 euro štornače płaczył. Cele kruče pak płacizna jeszcze nie je, pošta sama potom rozsudzi, jak ona zwyżenia płaciznu na jednotliwe drużiny listu rozdzieli. Wona przyczyna za to rozestrzele so prostsze dzień a minie listu. 2005, po takim przetwiercac 20 letami, byše to jeszcze niemale 16,9 miliardów, 2025 jenoż jeszcze niedzie 9,4 miliardy. Runočasne dobia so listowe kaščiki, filiale a roznošovario, mizo dale financovač, što ješ je mjesto, tež od roše hačtede. A tež pakčiki, moli droše odvač, tu leži nametovane zvyšenje pola 10%. Nove pačizne maja potom za 2027 a 2028 pačič.

Maria Matzcena spiewa wo wasabite pschetschelce, a snano widzi nichtu szkuli nim też wasabite ho pschetschela, rzeczu wo pieskoczyku. Serbski pieskoczyk je dzień sa na dzień przed 30 letami 10. oktobra 1906 a 1910 prini raz so wusywał prini wudacze serbskiego pieskoczyka biesze tedy wasabite a tedy skierie nieprzedstajomne. Dzieńca pak je to realita. Stujście tydzieńsku serbsko-ryczną wersję pieskoczyka niedzielu na wieczór 7. zapas je tedy do miesaczka ladał. Miestem pak możecie si epizody wizo womierje jeszcze raz wobladać mediatece ARD. Hacz knies Liszka a knieni Sroka, hacz Kali, Piti Placz albo Plums. Epizody zajszłych tydzieńu są tam wozywiene. A wizo nie faluje też najnowsza serbsko-ryczna produkcja. Seria Kito, Maja a potajnak Szynia. A dokiaľ nie jest cała cele tak lochko swój telewizor na dwukanalowy serbski zvuk przestajić, a tež mediatece ARD, je so nichtu škuli hižo zabudžil, sme na našej internetovej stronie a našej app MDR Serbia zestajili v odkaze na epizóde Pieskočika. S tobom tež prelad, kak svoj televizor prišadu nedželu pravie na serbski zvuk nastajiče.

Runie rzeczach my w serbskim Bieskoczyku, ale nie tylko jeszcze raz pokiu, respektive praszenie, acz z czego końca dnia wulatko widzieli. Dzisiaj jest drugim w Bobry przy Czornicy, w terministku Karolinu Ajk, w 10 lat Dundaka, tyś wun świeczesze narodniny, w jubilei chodziskiej cokwie, a dalsze. Jest drugim też w dokumentacji Nowa domizna Texas na sledach serbskich upuczowariów. Tuta zmeje 5. novembra, večer na pół 8, dziwadle na Rodze Budyszynie svoju předpremieru. Zastup tam jedrie darmotny, ale przizjewicz so dobicze. A to, že celo jedno je online, na našej internetowej stronie, aber app MDR Serbia, sme šo za was sprzyjotovali. To has pytnicze, kak wiele tam za was mam. Ci do

Prienic, Wyczop MD, Szczyku, ale Rejowacz na każdy pat możecie. Na przykład też spiewa Gabriel Momer. Albo Anne Günther-Reutz, Kai Scharlekin, ona zaspiewa nam Popowieskczach. A posledni na liście nożęca stoi Marek Relka, sem żywy jenoś Juno. Ale nimo serbskie mamy też najlepszą jędrzewską hudźbu, na przykład Harry'a Stylesa z American Girls 8 po 8.

0: Je nazema, a to woznamienia za tych, kocisz z wolią typia dankpelnicz za zimu. Faczizna za wolik typieniu je wokomiknie jara wysoka. Niedzie 0,5% droższa hacz 2024, albo loni 2025. O tym pisaja też dżęca nowinach.
1: Wocim, co dżęca rano rieci. A to czytamy w nowinach.
2: 100 litrów typinskiego wolia płacachu czera przeryznie 156 euro, tak pisaja Sakske Nowiny. A hej, to się możecie myśleć, gdzieś je finansny czyść wulki, tam nie są też kryminelni daleko, kocy szczelcza dole zniewużywać. W tym parze są to wopaczne internetne strony, które lubią zwiecza niże płacizny zawoli. Strony są do chwilu przybierajce szeria, nic jenoż za typinskie woli, ale też za drewiane palety, samo za wulo. Haja z tym zabiera są nie tylko też Zorelska policajska dyrekcja. Sztuż wysyczy na przykład typinskie woli, a Tunje pyta, może so iżo na to nastajić, so sumie z poskytkami też wopaczne podla. Woni su web stronam serioznych przedozaczu drude, woprodzie jara podobne, używaja samo podobne adresy. Wulki trik je, so maja ludzo iżo do toho zapwacić, so woli dostanu. Przedtym warnuje też internetny portal Heizöl24, pola kotroż możecie se informować. Wieso su tež v obšudnici navuknili, abo k tomu uknili. Nimo mire tunje postkytki, deso skirje viace nevjevja. To by mene se napadnilo. Tohodla maja na v obšudnich webstronach netko tež skirje postkytki, kotrož leža jenož nešto sentu pod zvučenimi serióznymi postkytkami.
0: Hej, tu iš Jena, bole dobiš so nakeč bubrač pedošim vieso internetče. Vosomodžin, vosnače časnik tu pokazuje za dve menšine. Przyjemy zbożo.

0: Cheyenne Zbożo.
1: Agenza na cina tym oktobrze, gdzie zbożo przejdzie do Wódworia, gdzieś zwieci Riko niek swoje postaczyna. A za niego gratulacje, cytuję, przyjemy ci przeco swobodną jezbu, wiecik krybiecze, a cyle wiele PS za nowe żywieńskie lito. Wostań runie tak junkrotne, kajkisz se. Wszystko lubę od twojej Klaudie, twojej starszeju, sotry Mandy, twojej przychodniej starszeju, a cywego zbytka swojby. Tu iż wiele zboża do Wódworia, czyż swieci Rikuniek, dżęca swoje Abrahamina.

0: W Chorzanskim Parku Budżynku jest nie tylko też doskonale na zima zaczanowa, a tutun koniec tygodnia będzie tam też troszkę traszace. Sobotu od popołudnia cioch tam mianujcy Halloween zwiecza, za swojby zmieja tam hojntwu za krpsowymi szereniami, to są cipny jak tutaj wypadają. Przy tym też live hudżbu a pożyć od dzieciacu disco, lampionowe cza, wonio uszo, a wonio stroj. A sztujże co? Kunc oktobra jeszcze na Ochranowski wiezny wyszcz nadzijał, a weselił toho dobił nażel przesłapić. 4 wieczory od 9 a 20 oktobra do 1 novembra są miasty mianujące już kompletnie wyprzedate, a też wieczorna kasa tam na miestnie nie budzie. Cele przypodla jest o parku Bioleta, tyś tuż to czyniło, nitko mają tam nowe bezbarione nuzniki, czaje w kuchniu, a drugie elektrojeżdżidło za opytuarią. 2020 przyjedzie się dobre pusta 1000 hostci do parka Budżynku, a w przychodzie chce dzia o sobie też więcej hostci z Berlina a Kotchebusa przyłabić.
1: W nadmorskim klubie w letnią noc przewiewny dress code spontan lat gładkie ruchy ciała się skrzą w selekcji mają tłok.

0: My wystąpimy. Takie muzykalskie wieczeskie, wiesz, ja lecie wiabinka, Tania Donatec, ja uspiewała serski sztulsku, kotaraś ja aranżiru wana wet Ludwika Kuby, to ja takie czeski etnograf.
1: RBB, serski program. Serski program. Tema.
0: Ja, apropos Musiker. Jojo mei dom mogi kor ma tošten spio svojem repertoire, a wenn jo teke dolni Łužice široko znate. Kaž se niži spiva, přizamknu se niečo druge a spivajo sobu, južo bejnych liet liečasitki, jo to kradu oblobovane spio, ali je zvedku, wenn pochada, kto jo jen skomponiroval a napisal. Jo, a wy może że już ogadasz, to muszę mieć nieco cynić z czeskiego taktyki, jo. A zatem jo se Sebastian Elikowski Winkler obgenio, pla Hartmuta Leibnera Kotterisch, jo, se wielgin intensywnie zabierał z tożtym spiwom.

0: Jo jome dom, ve naše serske domuni, ten spiu kužde znajo. Generacije dujko joven oblubovane v korach a pla publikuma. Mežoš kronič bžes pregnavanja, to jo serski dudovi spiu. Zapšałem pak musimy pšiudaš, ven jo ludovi spiu ordoval. Nie suša ga to pokłada ludovih spiuov serbov. Ale w czeskiej, respektywnie czechosłowackiej, każdy ten spił znają pod oryginalnym tytułem Gde domo mój. A tam ma takie dujkę a uznamne stawizny. Za dr Hartmuta Leibnera jo to takie jadno wesobińskie czojnko, ako jego związują z tym spiłom. 2020 jo wezjawił w serskim czasopisu rozlad artykel we stawiznach spiła.
1: Ja se wie... Już dawno znajom spił Gde domov mój jako hymnu we starej czesko-słowackiej. Ja som studoval w Praze, a se wie, ku każdej gözbie są to grali na oficjalnych zwiedzeniach, a tak a nie som wiele we tego wierzył, ale pen som se zeznał z mejeju Švigamamu v tom času. A vena jo pochádava zpět viacornéje českéje, ako Niemcovka jo tam bydlila, ale také riedne český mogva. A vena jo perfektne mogava spívaš tu hymnu. Lepie ako české. A ja som se žíval, a vena jo mi ulicovala až ta hymna, ten spiu, opisuje na taku rednu vašniu, tu česku krajinu a ten český zášišť. To je to, co som v tom času sobu krytnu. A potom som jo pomavem zachopil se zabieraš. Veď to pšižo, co tam všukno stoj.

0: Tak klins gde domov mój w wersji jako oficjalna hymna CSSR. Stawizny spiła se pak wiele jestni zachopił. W 1833 jo nastało żywadłowe grasie filowaczka, a ne żadny chniew, a żadna rwaczka, na serski świeżyn fidlarią, albo żadno pyrienie, a żadno grakanie. Autor tego kusa je był w 1808 rożony narodny pasnikar Józef Kajetan Till.
1: Wenio wegin ważna wesoba českiego narodnego gibania. To jo było w tom rewolucyjskim czasu w 1808. A w tom czasu jo zachopił swoją polityczną aktywitę jako spisuwasze, jo by uzwolony do austryjskiego parlamenta w Wienie. Jo, a wenn jo wegen aktivne był za niewetwisnost Czechow wet austrijskeje monarchie. To je takie ważne za ten kusk, ako jo napisał.
0: Tekst teje Stutzki togo grasia opisuje svižin v Praze, kedarež se tam vedmeva kužde leto na ukach v Nuselskem dole.
1: Jo, a tite se pešigujo na ten svežen fidlovačka. To je titel toho sveženja šejcov a fidlovačka klince ako muzikový instrument, ale nejo. Ten pešek jo skerje na taký red, kenž šejce užívajú za gladkovanie kože, zgetovanie Crejo.
0: W grasiu jo wiele pisanych obrazów z biergarskiego, ale tego z wejsnego żywienia. Muzyku za ten kus jo napisał František Škrub. Wezemność czysto jeden rożony komponista, dirigent, jo statkowo podobnie jako Józef Kajetan Till we sferie literatury, jako nacjonalny umiejąc na swoją pelu, na pelu muzyki. Tak jo w 1823 zgromadnie z drugimi patriotami założył prydne czeskie operowe towarzystwo, ketareż jo w Praze prydny raz przedstawiało opery w czeskiej ryce, a to mimo uwzysia z lajskimi grajariami. To su drebeli na zgenienia ketareż su Škrupa pestarcili, aby napisał swejsku operu Dratenik, drotowy wiezak. Bena jo nastała czochu 40 lat do opery Bydrzysia Smetany, prodana niewesta, przedana niewesta, a płaś jako prydna, wierna czeska opera. Škrup sam ją spiwał na premierie w 1852 głównu rolu.

0: Čechoslovakska Jopakteka obstojała z więcej narodnością. To są byli czeska, niemska, hungarska, ukraińska, polska narodność, a dalsze.
1: A w tego jo przyszło, aż niento w tego czasu mamy takie niemską wariantu, ungarską wariantu w tego samskiego spiwa. Nic w czeknych narodnością, ale na najmniej ja znają niemską wariantu, a takie ungarską wariantu. To je wegen zajmna, aż su ten tekst wzięli a przewożili takie do tych rzeców narodnych mięcinowe w starej czesko-słowackie.
0: W lecie 1930 jo nastał prejedny zukowy film w czeskiej rzece. Ben jo nawizał na żywadłowy grasie Józefa Kajetana Tyla pod titulom Filowaczka. W filmie su przewzeli muzyku Františeka Škroupy a teksty Tyla. Skoro na końcu filma jest scena, Josh spiła jeden psosar spił Gde domo mój.
2: Gde domo mój, gde domo mój.
0: Ta wesepna atmosfera tego spiła sztycy dłumokowe uczubach szyknych Czechów, a to do zincesznego.
1: To się tak pokazało w czasu nacjonalsocjalizmu, ako ta Československá republika jo byla obsažena a jo se založila tak poměrně protektorát. A také v tom času protektoráta nesu se věřili tu českou hymnu změniš. A také v tom času protektoráta jo byla oficiálna hymna toho protektoráta. Já nevím, lec su také dovolili spívaš české rece, aber su vzeli tu nimskou verziu, to neznáte, ale nesu se věřili, to změniš.
0: Tak to nepřechvatajo, až jo také nová socialistická ČSSR pe druhé světové vejně převzala tu starou hymnu z předvěnskéje čechoslovakskéje.
1: Musíme ale dodáš, až ta hymna jo dobytnula za cas sovětskéje okupácie vesebný charakter. Ta sovětská okupácia v léže 1968 jo byla a jo skončila s reformami v Československej. A ve to nikde nejo se zvěřil tu oficiálnu hymnu změnuš, abo vedporaš. To jo také v tom času tak bylo, až hymna jo vestava oficiálna hymna. Ale v to rovnocasně jo se přeměnila do instrumenta protesta, můžeme groniš. Jo, to jsem také viděl v jednom českém filmě, kdy se groni na český Pelišky, Gnieždaška, a tam jo jeden starý veterán oboranského gibania z druhé světové vojny a ako su tam přijeli te pancery na droze, ven jo zachopil na klavírie gráš tu hymnu abo ten spiu Žojo meja domunia. A to jo vegin gnujúce byl a južo ako viesta přes kjaržba ugledala.
0: Ta hymna je bola niento v paradoxnej situácii. Na jednom boce oficiálna hymna, na drugim symbol za česku identitu. To se dajo tak dokumentirować z jednym dalszym historycznym przedstawieniem. 6. decembra 1988 na Dniu Cołyskich Pszałów jo sławna česka spiwarka Marta Kubišová spiwała hymnu Gde domo mój na namieście Škroupovo namiesti w Praze Žižkov. Jo to był prejedny zjawny ustup po letach ugnania. A to šo je bylo kejncne zarirovanie manifestácie nevetvisných gibaňov, a tak je z hymny nastal protestný spiv.
1: Rovno v tom času teje charty 77 jo až zbývanie sú také převzeli ako emocionálne pesovstvo protesta. Ale ako ten gromadný stát Čechov a Slovákov jo by želone, lejše živeš naštostou či a živeš zásad, jo Nova Česká republika převzela tu prídnu štucku ako svoju národnú hymnu.
0: Usłyszysz pla Hartmuta Leibnera fascinację a rozpaloność zastawi z nespiła. Ale wen pokazuje tegena iści jeden drugi, zajemny aspekt, gledający na jego tekst.

ta druga wesobność, jo, a się to przaszanie. To jest takie nieco pierzyjnego. W wszystkich hymnach se pokazuje giardość na domowniu, jak redna, jo, a oni se przaszają, gdzie domów mój, że jo, moja domownia. To jest takie nieco wesobnego, co myślę.

Zawieście to ma cynisch z minu Witkojc, ako wena jo przyszła do kontakta ze serskej urece, wena jo zachopiwa pisaś, a wena jo se udawa do Pragi, Czechoslowakskeje, a tam jo wena przewoziwa szake knigwy z czeskej rece, na przykład w Bożene Niemcowie, takie bajki do serskej rece, do dolnoserskej rece. A ja mienim, aż wena ja takie napisała, taką rozprzawu, drogowanie po czechoslowakskiej, w wlejsze żywesz nas, co z tą pisz a dważasza. A mnie się zda, aż wena w tym czasu zawieście takie se speznawa z tej czeskiej hymnu. Jo. A niente możemy gledać do serbskiego pismojstwa, a możemy widzieć, aż w jednej zbierce zestajone wet Karla Jordana titelem Serskie narodne arie. Namakajome już na drugim albo trzecim boce ten spiu Mejdom. A tam możemy laśko spoznać, aż jo przewożenie czeskie narodne hymne. Ale ten problem jo, aż tam nie stoi, kto jo ten spiu przewożył do dolnoserskiej rece. To może być, aż Karlo Jordan jo to getował, albo Mina Witkojc, ale cisza możność jo, aż przewoż pochada wet Fritza Roche. Dokulasz na titelnym bodce jo napisane, aż Fritza Rocha jo przestaju szykne spiwy do nimskej rece. To jo dwojorecne udasze, szykne serskie arie, tam stoi we serskiej wariancie, a we nimskej wariancie. To jo teke tak za ten spiw mój dom, tam stoi ako czesze spiu mój dom, a potem ten nimski przewożk. Jo, ten nimski przewożk, nie ten samski, jako to, coś stoi za czesku hymnu, ale to jest nowy przewożk. Nie to nie jasne, lec Fritza Rocha jo teke przewożył z czeskiej rece do serskiej, a potem jeszcze raz do nimskiej rece. To nie jest jasne.

0: Zogodla, su veni pak zatajili český pechat z piwa.
1: V tom czasu jo było wiegin ciężko pokazać za Serbo, aż mają nieco cynić z Czechami. Dokulaż w tym czasu w 20 latach su założyli budyżynie tak pomnienione Wendenabteilung. A ta Wendenabteilung jo dejawa dokradnie

0: Schücknich Serbow, obgledowasch letzt Maju nekaki zwisk do Słowianskiego Ukraja, aż nie maju takie panslawistiske zajmy, a bykšeli se želišvet nimskego stata. To jo nadauk był togo Wendenabteilunga, a wet togo snaž su vetich knigwach vet Korla Jordana zatajili, až ten serski spiu jo ja den převožk českeje hymne. Vet togo snaž nevieme, to to napšaudu getoval.
1: Wet togo spiła w knigłach serskie arie, jo laszko namakaś drogu do Janszwec. Fritz Rocha je był dobry przyjaciel kantora acceptaria Hermana Worcha Groni Hartmut Leibner.
0: Wenn jo dwójki czas nawiedziował ten swaune Janszwecki chór, a zawiesie jo Fritz Rocha porucił Worchoju ten spiu, zojo meja domunia, zojo me dom. A we togo czasa jo ten spiu jeden z tych najsławniejszych spiwo Janszojskiego kura. Możemy to tak gronić, a takie resebne znamnie tego kura. Ako Janszojski spiu, możemy takie to pomieniować.
1: Jednu epizodu jo Leibneroju ulicował jeden Janczowar. Ako su ustupili w Praze, jo Janczojski chor spiwał teke Żo Jomej Dom.
0: Ako ten chor z Janczojs jo ustupił w Praze, jo teke spiwał ten spiw Żo Jomej Dom. Pet nawiedowanim Heinricha Paukera, to je ten naslednik kantora Worcha w Janczojcach. Jo, ako su veni ustupili Praze, no jo nekak ve 70 letach slednego letstotka, tam su zgvosili ako sledne ten spiu, Žojo me dom, a šikne spivarje su bili vegin přechvatane, až naraz ten publikum jo zachopiu tam sobu spiukotaš a kukoincoju šikne teke su stanuli a sobu spivali. A ten Janšojski chor nejo viežel, až pochat togo spiva jo z Českeje. Jo, a jo, s tým jo se to ceve kovo zamknuvo.
1: Ale teke w Dolnej Łużyce su se stawizny spiwa uwijali dalej. 2011 jo Gerald Shane wezjawił nową interpretację w obziełaniu Oksany Weingart. A komponistce se razi jo, nie gledajucy na uznamne stawizny spiwa, jemu dasz iści raz laszkość chanson.

0: Na, Simski, zas kermo show. Müssen wir, wenn wir das Lubili, wettom tisch in jure jeden Rezepte, ako nie petrebajo wiele zasa, a ako möcher scho teke sam uprobirovasch. Sa jinzeichne Rezept nie trebajo. We kuchni, tak wiele zasa, alle musse scho zu uchäuschowasch donature, jovo bas, aber jive bez, ako jo gronio namras do mikrofona, depscheinski Bertolt Pan, kencha prekleto am boschko semrio.
1: Ein Jüwe bis ja peri raus schuji. Mit Doman jetzt mir ein Millionat wäre, ja mam jinsa, ja na pisch schech bombo. Alle ten jo raus na Grobljach, na Drogach schuji. Toga su meistens kritzki ten Jüwe bis.
0: Zbeza, mežeš ceniš jednu zupku, zato musíš tergašte vjelgin strjave skoro carne bazuki mašli gluku, pen išći vise na krickach při šťaškach. Za dobru bazovu zupku trebaš čohovici ako punt bazovku, te ucisčioš, betergajoš s vidlicami ved vopuško, pen do gerenca a zvedu pšauje variš, to je važne, sere bazovki su gadovate. Ta mjeska je nendo šamno cerjena. Bazovki pen přeseži, mjesku dalivar a 100 gramu cukora dodaj. Begustčiš mežoš zupku s pudingovim pulverom, na końcu przyjdzie wierca, vanilowy cukor, czy najchęgi, a szczypka soli, każ coś rozkrzaja jabłko a krzuszku, a dodaj do zupki, coś cudarnie najjest, szpen dodaj mukowe klejse albo skryca, szo pen jeszcze raz nawari. A przecej darje przemieszaj, wac przypalio. Bazowa zupa, jo wielgin strowa, daj se złożysz.

0: My wystąpimy. Takie muzykalskie wieczorskie, wysumia Lesia Wierbinka, Tanja Donatec, Jaros Biwawa, Sersko Stulsku, Kotarasio Arrangiro, Wana Wet Ludwika Kuby, to ja takie czeski etnograf.
1: RBB, Serski program. Serski program. Tema.
0: Ja, apropos Musiker. Jojo mei dom mogi kor ma tošten spio svojem repertoire, a wenn jo teke dolni Łužice široko znate. Kaž se niži spiva, pisamknu se niečo druge, a spivajo sobu, južo bejnych liet lečasitki, jo to kradu oblobovane spio, ali je zvedku, wenn pohrada, kto jo jen skomponiroval a napisal. Jo, a wy może że już ogadasz, to muszę mieć nieco cynisz z czeskiego taktyki, jo. A zatem jo se Sebastian Elikowski Winkler obgenio, pla Hartmuta Leibnera Kötterisch, jo, se wielgin intensywnie zabierał z tożtym spiwom.

0: Żyjemy dom. W naszej serskiej domuni ten spił każdy znają. Generacje dujko jowen oblubowany w korach, a pla publikuma. Mężosz kronić bez przegnawania to jo serski ludowy spił. Zaprzałem pak musimy psiudać, wen jo ludowy spił ordował. Nie susza ga to pokłada ludowych spiłów Serbów. Ale w czeskiej, respektywnie czechosłowackiej, każdy ten spił znają pod oryginalnym tytułem Gde domo mój. A tam ma wenteke dujke a uznamne stawizny. Za dr Hartmuta Leibnera jo to teke jadno wesobinskie czojnko, ako jogo zwiezujo z tym spiłom. 2020 jo wezjawił w serskim czasopisu Rozlat artykel we stawiznach spiła.
1: Ja se wie, już dawno znajom spił Gde domov mój ako hymnu we stare czesko-słowackie. Ja som studoval w Praze, a se wie, ku każdej gözbie su to grali na oficjalnych zwiedzeniach, a tak a nie som wiele we togo wiedział, ale pen som se zeznał z mejeju švigamamu w tom czasu. A wena jo pochadawa spet viacornéje českeje, ako Niemcovka jo tam bydlila, ale také riednie český mogła, a wena jo perfektnie mogava spívaš tu hymnu. Lepie ako české. A ja sem se žíval, a wena jo mi ulicovala až ta hymna, ten spiu opisuje na taką rednu właśnie tu czesku krajinu a ten czeski zasiść. To jest to, co som w tym czasie sobą krytnął. A potem som jo pomawem zachopił se zabierasz. Wiedzio to przyjrzo, co tam szykno stoi.

0: Tak klins gde domov mój w wersji jako oficjalna hymna CSSR. Stawizny spiła se pak wiele jestni zachopił. W 18 stry a 30 jo nastało żywadłowe grasie filowaczka, a neb żadny chniew, a żadna rwaczka, na serski świeżyn fidlarią, albo żadno pyrjenie, a żadno grakanie. Autor tego kusa je był w 1808 rożony narodny pasnikar Józef Kajetan Till.
1: Wenio wegin ważna wesoba czeskiego narodnego gibania. To je było w tom rewolucyjskim czasu w 1848. A w tom czasu jo zachopił swoją polityczną aktywitę jako spisuwasze, ja by uzwolony do austryjskiego parlamenta w Wienie. Jo, a wenn ja wegen aktywnie był za niewetwisność Czechów w austryjskiej monarchie. To jest takie ważne za ten kusk, jako jo napisał.
0: Tekst tej sztucki tego grasia opisuje świeżyn w Praze, kiedyż se tam wedmiewa każde lieto naukach w Nuselskim dole.
1: Ja, a tite se pesiguje na ten świeżyn fidlowaczka. To je titel tego świeżynia szejcow, a fidlowaczka klince jako muzykowy instrument, ale nie jo. Ten pesiek jo skierje na taki rät, kęć szejce używają za glatkowanie köże, zgetowanie cryjo.
0: W grasiu jo wiele pisanych obrazów z biergarskiego, ale takie z wejsnego żywienia. Muzyku za ten kus jo napisał František Škrub. Wezmę czysto jeden rożony komponista, dirigent, i ostatkowo podobnie jako Józef Kajetan Till w sferie literatury, jako nacjonalny umiejąc na swoją pelu, na pelu muzyki. Tak jo w 1823 zgromadnie z drugimi patriotami założył prydne czeskie operowe towarzystwo, ketareż jo w Praze prydny raz przedstawiało opery w czeskiej ryce, a to mimo uwzysia z lajskimi grajariami. To su drebeli na zgenienia, ketareż su Škrupa pestarcili, aby napisał swejsku operu Dratenik, drotowy wiezak. Wena jo nastała czochu 40 lat do opery Bydrzysia Smetany, prodana niewesta, przedana niewesta, a płaś jako prydna, wierna czeska opera. Škrup sam jo spiwał na premierie w 1852 głównu rolu.

0: Cogod las toj uporažinca vesni, tverbi bedržja smetane, dajo se tek rozkošć na muzice za živa ruovoj graše Jozefa Kajetana Tila. V grašju z njejo dverska muzika ale rovno tak ludova, zvezana z vesnim živjenim a živom. A to pak njejo bergarstvo pšivzevo.
1: A njento musimy gronić, aż ten cewy kusk nie jo by uspieszny. Jo ten poprzawen jo przepadnu dla kubwanego praszkiego bergarstwa. Jo przepadnu dokulaż ty jo używał poprzawem taku skierie gropnu czesku ludowu rec. A to kubwane bergarstwo w Praze w tym czasu jo było już przeliż przenymcowane, a weni w tego nie są wiele żarżali. A jano, jedna wiec je uszej zwestawał, a to jo był ten spił, gdzie domów mój, żojo meja domunia, żojo mej dom.
0: Toż ten spił, gdzie domów mój? Jo cały czas westał znaty, a był oblubowany, ale żywadłowy kus filowaczka jo se zabył. Przy samym 280 let nie jo se przedstajał. Pe prednej światowej wojnie jo było knieżenie Habsburgów Keynes, a austrijsko-hungorska monarchia jo rozpadnula. W oktobrze 1918 jo se założył nowy stat Czechosłowacka Republika.
1: A ten stat jo uzwelił jako sweju hymnu rovno ten spiu, gde domov mój. Jo, to przyszło z tego, aż jo był wegin oblubowany, a rovno popisujo tu zwiezanosć Čechov k svej domuni. To su tam namakali v tom spiuvie. Ale to jo jano ten český žil. Se vie, nový stát jo miał jeden český žil a jeden svovjakský. A te svovjakské su potom přistajili svej žil nad Tatru sa blízka. Jo, to je ta druga štucka potom v tej československé hymne.

ta druga wesobnost jo, aż jo to przaszanie. To je takie nieco pierzijunego. W wszystkich hymnach se pokazują giardość na domowniu, jak redna jo, a weni se przaszają, gdzie domów mój, że jo, moja domownia. To je takie nieco wesobnego, co si myślę.

Zawieście to ma cynisch z minu Witkojc, ako wena jo przyszła do kontakta ze serskej urece, wena jo zachopiwa pisarz, a wena jo se udawa do Pragi, Czechoslowakskeje, a tam jo wena przewoziwa szake knigwy z czeskeje rece, na przykład we Bożene Niemcoweje, takie bajki do serskeje rece, do dolnoserskeje rece. A ja mienim, aż wena jo takie napisała taką rozprzawu, drogowanie po czechoslowakskiej, we wlejsze żywieś nas, coś to pieś a dwa żasza. A mnie się zda, aż wena w tym czasu zawieście takie se spoznawa z tej czeskiej hymnu. Jo. A nie to możemy gledać do serbskiego pismoństwa, a możemy widzieć, aż w jednej zbierce zestajone wet Karla Jordana titelem Serbskie narodne arie namakajome już na drugim albo trzecim boce ten spiu Mejdom. A tam możemy laśko spoznać, aż jo przewożenie czeskeje narodneje hymne. Ale ten problem jo, aż tam nie stoi, kto jo ten spiu przewożył do dolnoserskej rece. To może być, aż Karlo Jordan jo to getował, albo Mina Witkojc, ale cisza możność jo, aż przewoż pochada wet Fritza Roche. Dokulasz na titelnym bodce jest napisane, aż Fritza Rocha jo przestaju szykne spiwy do niemskiej rece. To jest dwojorecne udasze, szykne serskie arie,

0: sogodla, su veni pak zatajili český pechat z piwa.
1: V tom czasu jo było wiegin ciężko pokazać za Serbo, aż mają nieco cynisz z Czechami. Dokulaż w tym czasu w 20 latach su założyli budyżynie tak pomnienione Wendenabteilung. A ta Wendenabteilung jo dejawa dokradnie szyknych Serbów obgledować lec maju niekaki zwisk do słowiańskiego Ukraja, aż nie mają takie panslawistyczne zajmy, a by chcieli się dzielić od niemskiego stata. To jo nadal był tego Wendenabteilunga, a w tego znasz su w tych knigwach od Korla Jordana zataili, aż ten serski spił jo jeden przewożk czeskiej hymny. W tego znasz nie wiemy, kto to na przodu gotował.
0: Wed tego spiła w knigłach serska arie, jo laszko namakaś drogu do Janszwec. Fritz Rocha je był dobry przyjaciel kantora acceptaria Hermana Worcha Groni Hartmut Leibner.
1: Wenn jo dwójki czas nawiedował ten swaune Janszwecki chor, a zawiesie jo Fritz Rocha porucił Worchoju ten spił Żojo meja domunia, żojo me dom. A w tego czasu jo ten spił jeden z tych najsławniejszych spiwo Janszojskiego kura. Możemy to tak gronić, a takie wesebne znamnie tego kura. Ako Janszojski spił, możemy takie to pomieniować.
0: Jednu epizodu jo Leibneroju ulicował jeden Janczowar. Ako su ustupili w Praze, jo Janczojski chor spiwał teke Żo Jomej Dom.
1: Ako ten chor z Janczojs jo ustupił w Praze, jo teke spiwał ten spiw Żo Jomej Dom. Pet nawiedowanym Heinricha Paukera, to je ten naslednik kantora Worcha w Janczojcach. Jo, ako su veni ustupili Praze, no jo nekak ve 70 letach slednego letstotka, tam su zgvosili ako sledne ten spiu, Žojo me dom, a všikne spivarje su bili vegin přechvatane, až naraz ten publikum jo zachopiu tam sobu spiukotaš a kukoincoju šikne teke su stanuli a sobu spivali. A ten Janšojski kor nejo vježev, až pochat toga spiva jo z Českeje. Jo, a jo, s tým jo se to ceve kovo zamknuvo.
0: Ale tak w Dolnej Łużce su se stawizny spiła uwijali dalej. 2011 jo Gerald Shane wezjawił nową interpretację w obziełaniu Oksany Weingart. A komponistce se razi jo, nie gledający na uznamne stawizny spiła, jemu dasz iści raz laszkość chanson.

0: Na, zimski cas kermušo. Müsme vam zlubili vetom tyženju jedne recepte, ako nie petrebajo viele casa, a ako mežeš ho teke sam uprobirovaš. Za žincašne recept nie trebaš ho ve kuchni, tak viele casa, ale musíš ho uhožovaš do natúre, že vo bas, abo žive bez, ako jo gronio nam raz do mikrofona, depšťanský Bertolt Pán, kenča pred letom božko zemrio.
1: Ten živý bez ja pěry rozšuží. My doma nesmí jen milí na dvere. Ja mám žinca, ja napíš šeš bomu. Ale ten jo roz na grobliach, na drogách šuží. Toga sú majstres krycky, ten živý bez.
0: Z beza môžeš ciniš riednu zubku, za to môžeš ťargaš te vielgin striave, skoro carne bazuky, máš li gluku, pen ešte vise na kryckách, při šťažkách. Za dobrú bazovú zubku trebaš čochovici ako punt bazovku, te ucistčíš, vetergajš s vidlicami ved vopuško, pen do gernca a zvedu pšauje váriš, to je vážne, sere bazovky sú gadovate. Ta mieska je nento šamno cerjena. Bazovky pen přesejži, miesku dalivar a 100 gramov cukora dodaj. Vegusčíš môžeš zubku s pudingovým pulverom. Na końcu przyjdzie wierca, vanilowy cukor, czy nalchenki, a szczypka soli, każ coś rozkrzaja jabłko a krzyżku, a dodaj do zupki, coś się darje najeść, pen dodaj mukowe klejse albo skryca, szo pen jeszcze raz nawari. A przecy darje przemieszaj, wac przypalio. Bazowa zupa, jo wielgin strowa, daj se złożysz.